0: Obala je zakon. Poletje je zakon.
1: Radio Capri. Let's get down to business.

0: Največ hitov
1: na enem mestu.
0: Na enem mestu. To je seveda poletni kapris.
2: If I asked you to dance,